0: Hey Juma, se o gumbila mchikitelwa wena alhambedini.
1: Hey Saidi, mangwane masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mina wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisiwa ku hisa nyana. Kuhunza kukuma dzedzedze. Ahi zwona leswi.
1: Lisini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Inga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zwikoti ku ya tshikoleni.
0: Hi zwona maseve. Mina ninga muya mina. Hi yekela lomka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela le hi tivikela wonhle masiku.
1: Ula lisini maseve. A muchikitelo tshivikelo cha hina. A kusukela le zwikala ku penzuka. Ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina. Laka mubedu masiku wohle. Zinga ta pazama. Tivikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gumbilweku lambedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

5 horas ni 22 minutos já tivikele nika dzedzedz na kona zila edrob na ubaka lukuwa ku moya wa mina upimisa wena la uja saseka kuna nilo kuhini kuhuvi kuhini kuhlamuliwa henga ulisalesu kambilo kuhili ranzo la kufamba tsena linga hlamuliwa ja kumekana shukarata kula jeshtas Fernando.

0: Lowolo na verdade yi mujigardzago ku mitekele zwia kona ngo waningwa unga imana gambilista ufana uri naye munyi kuledzo kana kulishukuka na wikedza kunyi na ipya kuhai yo mulisa iruni ngo ngira kwa ene kungima yi nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisa uningwago asa hey ungulo wakadherno pe nyivale vafude kuvarovedwa varovedwa da kuvale kasi tsapo dza finasa
1: mwama mwama
2: nende dzi no varzi 52 minutos na zega big bam atakuye inyambane gaya
3: I'm